0: se mraczy, yeah. Znak bude staczy, yeah. Że tym kończy, oh, yes. Piseń mam. After every day to go, I get a pint on bow, just upon, yeah.
1: Oh no. Český rozhlas Pohoda.